witwa Leonce kandi atasha Belize na Divine Bisonga na Claudette Makamba na Yvette Mukigu Mugikungu na Sandrine Ngamwijena na Darlene na Fofunga Igitega ngo ni uwo bita Musaneri abandanya abipfuriza